0: Party time, le DJ Oka.
1: Anyane fela, yo na yo. DJ Oka bola ya. Se alemo ya se a, swa, tisa fela, we, kanne.